0: Nebo chłodniejsze dzień. Uś porębę,
1: uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś porębę, uś